0: Skończyłam już. Światła zostawić włączone?
1: Możesz wszystko powyłączyć. Ja potem wszystko pozamykam. Dzięki.
0: Miłego urlopu.

0: Kai? Dlaczego siedzisz po ciemku?
1: Siadaj. Muszę ci coś powiedzieć.
0: Wszystko w porządku?
1: Nigdy ci nie powiedziałam całej prawdy o sobie. Pamiętasz, jak byliśmy u was, mamą, w lecie 90 roku?

0: Musimy wrócić do domu, zanim się ściemni, bo inaczej mój ojciec znowu się wścieknie.
1: A niech się wścieka, przecież on czego wrzeszcze.
0: Czasem bierze też kija, patrz tutaj. Tak mocno mnie walnął, że krew leciała.
1: Mój ojciec chce mnie zabić. Ostatnio wepchnął mnie pod wodę wannie, aż lęblałem.
0: Nie kitujesz?
1: Dlatego jesteśmy tutaj. Ja to zrobię, a to patrz.

0: co z naszym domkiem? Chcieliśmy naprawić dach.
1: Musisz przekonać ojca, żeby go nie rozpierał. Pamiątkę rodziny i takie to. Coś na pewno wymyślisz. Potem go skończymy, kiedy wrócę. Może moglibyście przyjechać do nas w odwiedziny.
0: Twoja mama powiedziała, że twój ojciec nigdy nie może się dowiedzieć, kim jesteście, ani gdzie jesteście. Byście mogli się tutaj zawsze ukryć.
1: Może będziemy znów musieli się ukrywać.

0: Parę dni później był wypadek z granatem z drugiej wojny światowej. Adrian odniósł ciężkie obrażenia. Wszędzie było pełno krwi. Kiedy cała reszta zabrała Adriana, ja zostałem, spróbowałem jego krwi. Ale Maggie i ojciec mnie widzieli. Ojciec próbował mnie zabić nożem. Maggie postrzeliła go w ostatniej chwili.
1: Maggie zabiła twojego ojca?
0: Nie. Ojciec przeżył. Ale nawet karetka nie przyjechała. Ojciec Rolanda był miejscowym policjantem i po raz kolejny zamiot sprawę pod dywan. Tak, jakby nigdy się nie wydarzyło. Tego samego wieczora siostra zakroczyła rodzicom, że ich zastrzeli, jeżeli nie zawiozą mnie do lekarza. Lekarz nie mógł mi pomóc, ale dostałem psa. Przez kolejne lata Maggie mnie chroniła. Ojciec przestał ze mną rozmawiać. Matka bardziej przypominała ducha niż osobę z krwi i kości. A Cześla nie przestał mnie obserwować. W ukryciu nadal piłem krew zwierząt. Ale latem 97 wszystko je zmieniło.

0: ale Maggie nigdy nie wróciła, nawet żeby pomóc się bratu na farmie.
1: Potem w lipcu było gorąco i sucho. Nikt się nie spodziewał, jakie konsekwencje może mieć dla nas deszcz gdzieś w górach odrzańskich.

0: C'est toi, hein? Gdzie ona jest?
1: Pamiętasz jeszcze ten dzień? Kiedy mnie znalazłeś?

0: Znowu w naszym domku zadomowił się jakiś ćpun. Vadim go widział.
1: I to o tym myślisz teraz?
0: No przepraszam, właśnie mi się przypomniało, sorry.
1: Od wieków nie bzykaliśmy się poza łóżkiem. A ty myślisz o swojej liście rzeczy do zrobienia.
0: Twojej liście rzeczy do zrobienia? Miałeś się tym zająć, tyle razy ci mówiłam.
1: Zajmę się tym.
0: Musisz dobrze zabić okna i drzwi, albo w końcu rozebrać to coś. Dla mnie to jest przerażające, jak wiem, że w tym domku jest jakiś ćpun. A przecież wiesz, że często jestem tutaj sama.

0: Olusto!
1: Kim jesteś?
0: Skąd to masz?
2: Podarowałeś mi go. Proszę odejść.
1: Nie możesz tak żyć. Moje drzwi są dla ciebie otwarte.
2: Ale wygląda zupełnie nie jak na swój wiek. To po prostu nie do wiary. To nie ma sensu.
3: Może to nie on, tylko jego sen czy coś.
2: Nie mam pojęcia, być może. W każdym razie nie mogę go tak po prostu przegonić. On potrzebuje... Proszę. Proszę cię, nie zadawaj mu żadnych pytań. Kiedyś w końcu sam zacznie gadać. Albo i nie. Po prostu nie chcę, żeby znowu uciekł.
4: Jestem uzależniony. Jest coś, w czym potrzebuję pomocy. Uwolnienie cię od ludzkich krwi było bardzo bolesne. Ale udało mi się dzięki tobie i zwodłanie. Czy mogę cię o coś zapytać?
5: Jasne.
4: Czy miałbyś dla mnie jakąś pracę?

0: Idziesz?
1: Idź już. Muszę coś skończyć przed urlopem. Wrócę później.
0: To do zobaczenia później.

0: jesteś tu już od tak dawna, ale nigdy nic nie mówisz. Wszystko, co o tobie wiem, to z opowiadań Marcina. Powiedział, że byłeś jego najlepszym przyjacielem i często się zastanawiał, co się z tobą stało. Kiedyś musisz zacząć z nami rozmawiać, okej? Słuchaj, ja nie wierzę, że jesteś Kajem, ale Marcin ci wierzy, a to jest najważniejsze. Ja naprawdę bardzo cię lubię, ale musimy być ze sobą szczerzy.
1: Gdzie jest Swietłana? Gdzie jest Swietłana?
2: Nie chciałam tego.
1: Swietłana?
2: Popatrzę.
1: Svetlana! Svetlana!